0: babičku materinu.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj poniedziałek, 13 dzień lipca i 194 dzień 2026 roku. Jeżeli obawiacie się, że 13, to przypominam, nie piątek, tylko poniedziałek, w związku z tym na spokojnie. A dzisiaj imieniny obchodzą Małgorzata i Sara, ale także Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel czy Joel, jak to woli, Radomiła, Ezdrasz i Świera. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj, moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla. Niektórzy mają z tego styl życia, a my możemy posłuchać dobrej muzyki. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, organizacyjne, czy jakkolwiek by to nie nazywać, to podpowiem wam, moi drodzy, że jutro w Hyde Parku na Kamiennej 12 Eric Johnson i Texaphonic koncertować będzie, w związku z tym możecie już do tego się mocno przygotować, a przede wszystkim popodrygiwać. No, rock and roll co prawda jest dzisiaj świętowany, ale jutro będzie świętowany na żywo, oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że będzie doskonałą propozycją obejrzenie filmu Zaproszenie. Film, uwaga, uwaga, w reżyserii Olivia Wilde, którą no, kojarzymy z House'a chyba najbardziej. Ona tym razem postanowiła sobie zafundować bardzo sympatyczny filmik obyczajowy w pewnym stopniu. Mamy tutaj małżeństwo z pewnym stażem i bagażami, mamy sąsiadów, jedni drugich zapraszają na imprezę, w zasadzie kolację, no i tutaj zaczynają się naprawdę niesamowite rzeczy dziać. No dość powiedzieć, że na pewno możecie liczyć tutaj na wiele no powiedzmy zwrotów akcji przede wszystkim, a poza tym doskonała obsada, bo to kameralny film. Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton i oczywiście Olivia Wilde, która nie tylko reżyseruje ten film. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 17.20 i 20.30, oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająco rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej i potrwa tak nieodwołalnie do 17 września. Oczywiście w międzyczasie miejsc ubywa. Natomiast mam dla was propozycję, aby odwiedzić stronę główną naszej uczelni. Tam jest kalkulator, którym możecie obliczyć orientacyjny wynik rekrutacyjny, czyli podliczyć sobie punkty, no i ocenić możliwości, czy ewentualnie porównać z możliwymi kierunkami do przejścia. Jakby co do czego, to kierunkowskaz, czyli taki test umożliwiający wam szybkie przeanalizowanie predyspozycji, czy właściwie kierunku, który byłby wam odpowiedni, jeżeli sami nie możecie podjąć tej decyzji. Zapraszamy oczywiście zarówno do studiowania, jak i odwiedzenia strony głównej Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można nas słuchać na okrągło całą dobę, a nawet dłużej. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że można. A właśnie, nie dodałem jeszcze jednej sprawy. Jak już wejdziecie na stronę, klikacie przycisk włącz radio, no i wtedy wszystko jest głośnie, wyraźnie. A teraz dochodząc dalej, no to podpowiem, że jutro poranek tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zapraszają nas na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast dzisiaj wieczorem o 20 Nowinex, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym poranku w nowinkach. Poranku informacyjnym należałoby dodać. A że wakacje, to cóż, każdy zapewne widzi, ja tylko przypominam, że jakby co do czego, to istnieje możliwość zagospodarowania czasu dla naszych młodych osób, ponieważ zawsze jest możliwość znalezienia półkolonii lub innej formy rozrywki dla dzieci, które no, w okresie wakacyjnym podobno czasami się nudzą. A skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić do wysłuchania dzisiejszego programu, a zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Mówiąc o informacjach, oczywiście nie można zapomnieć o tym, że trwa cały czas rekrutacja. Rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej, na którą przygotowano kilkadziesiąt kierunków studiów i kilka tysięcy miejsc. W związku z tym jest o czym oczywiście mówić i chwalić się również. Natomiast dla tych, którzy są mniej zdecydowani, to chciałbym przypomnieć, że na stronie głównej naszej uczelni funkcjonuje kalkulator, który pozwala orientacyjnie obliczyć wyniki rekrutacyjne, co oczywiście pozwala w jakimś stopniu wybierać kierunek, który będzie nas interesował, a równocześnie umożliwić zakwalifikowanie się. A dla tych, którzy nie do końca wiedzą, czego chcieliby się uczyć, w jakim kierunku studiować, istnieje również podstrona kierunkowska, która oferuje pewnego rodzaju test, który w jakimś stopniu pozwoli wybrać najbardziej dopasowany do predyspozycji zainteresowań kierunek studiów. Oczywiście zachęcam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, ale również do tego, aby, no powiedzmy, poszerzać swoją wiedzę. Tak przy okazji podpowiem, że już ruszyła rekrutacja na 50. edycję studiów podyplomowych konserwacji zabytków i architektury i urbanistyki. Dodam jeszcze, że cały kierunek wystartował w 1973 roku, w związku z tym jest chyba jednym z najdłużej działających kierunków studiów podyplomowych na naszej uczelni. Oczywiście zachęcamy zarówno do tych studiów podyplomowych, jak i innych.

W zeszłym tygodniu wspominałem Wam o tym, że odbyły się regaty o puchar Jego Magnificencji rektora Politechniki Krakowskiej. 48 regaty to też należałoby podkreślić, a równocześnie 16 memoriał imienia Zbigniewa Kuci. Tak jak sugerowałem poprzednim razem, było wietrznie, co stawiało oczywiście duże wymagania przed załogami. No i oczywiście powodowało, że ten wiatr był bardziej żeglarski niż rekreacyjny. Doprowadziło to oczywiście również do, powiedzmy, dosyć widowiskowych momentów, aczkolwiek i mocnych emocji, bo jedna z załóg zaliczyła przewrotkę, co oczywiście w tych warunkach nie było na pewno najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Ale przechodząc do wyników, podpowiem, że zwycięzcą 16. memoriału imienia Zbigniewa Kuci, jak i również klasy Omega Standard zostali Piotr Jakub Midor. Natomiast jeżeli chodzi o jachty kabinowe do 6,5 metra, pierwsze miejsce Piotr Lamers, Wojciech Magiera z klubu żeglarskiego Halny. Natomiast jachty kabinowe powyżej 6,5 metra Andrzej Kastelik, Piotr Figacz i Jerzy Figacz. Natomiast w klasie Open zwyciężyli Michał i Jan Gocki. Oczywiście wszystkim uczestnikom gratulujemy, a dodam jeszcze, że władze uczelni reprezentował koordynator jednostek pozawydziałowych Politechniki Krakowskiej dr Otmar Wogt, a także brał w tym udział, aczkolwiek nie z Politechniki, burmistrz miasta Żywca, czyli Antoni Szlagiera.

A jeżeli chodzi o informacje bardziej przyziemne, no chociaż też oczywiście perspektywiczne, to muszę powiedzieć, że Politechnika Krakowska złożyła swoją aplikację do drugiego konkursu programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. A celem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej oraz będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Wniosek Politechniki zostanie oceniony przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów, a we wrześniu odbędzie się spotkanie przedstawicieli uczelni z ekspertami organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas właśnie tego spotkania przedstawiciele Politechniki Krakowskiej zaprezentują wniosek oraz mówią jego założenia z ekspertami, a wyniki konkursu mają być znane jeszcze w tym roku. Udział w konkursie stanowi ważny etap w rozwoju uczelni. Potwierdza oczywiście zarówno jej ambicje związane ze wzmacnianiem jakości badań, umiędzynarodowieniem, rozwojem kadry naukowej, ale także zwiększeniem rozpoznawalności Politechniki Krakowskiej w kraju i za granicą.

A jeżeli chodzi o rozpoznawalność uczelni, zwłaszcza tej zagranicznej, to przypominam, że delegacja Politechniki Krakowskiej przebywała w Chinach, gdzie no, odbywała się wręczenie dyplomów wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Krakowskiej i jednej z największych chińskich uczelni. No i właśnie tam absolwentom Międzynarodowej Szkoły Inżynierii Politechniki Krakowskiej i Tianjin Uniwersytety można było zwiedzić, a w zasadzie nasi przedstawiciele zwiedzili laboratoria należące do jednej z 20 najlepszych uczelni w Chinach. Zresztą podsumowując tę wizytę, rektor Politechniki Krakowskiej, pan profesor Szarata, powiedział, że Chiny podchodzą no, troszeczkę inaczej chyba niż nasze władze, ponieważ w trakcie zwiedzania laboratorium, gdzie no, na pewno niesamowite wrażenie, przynajmniej jeżeli chodzi o laboratorium budowlane, sprawiały te pełnoskalowe konstrukcje, które umożliwiały badanie elementów budowlanych, a także te bardzo przestrzenne, bo sześcioosiowe systemy obciążające, które mogły symulować praktycznie każde zjawisko występujące w trakcie budów. Natomiast uwagę jego zwrócił, jak sam przyznał, to, że kierownik laboratorium wspomniał w rozmowie, że w Chinach rząd dostrzegł zbliżające się spowolnienie gospodarcze i w całym państwie przeznaczone znaczne środki na odnowienie i rozwój laboratoriów badawczych. To samo w sobie jest oczywiście bardzo specyficzne, bo jak na razie u nas pomimo spowolnienia czy ewentualnie takich symptomów, jednak na naukę łoży się relatywnie mało. Czego zresztą przykładem był protest środowiska uczelnianego jakiś czas temu. Swoją drogą dodać należy, że delegacja Politechniki odwiedziła też Narodowe Centrum Symulacji Inżynierii Trzęsień Ziemi na Uniwersytecie w Tianjin, które dysponuje największym na świecie stołem sejsmicznym oraz jednym na świecie zespołem ruchomych stołów sejsmicznych. Jednym z tematów spotkania była współpraca badawcza z Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej, co oczywiście bardzo dobrze wróży na przyszłość naszych badań.

A skoro już mowa o perspektywach badań, no to okazuje się, że materiały i technologie dla obronności to nowy kierunek studiów Politechniki Krakowskiej. Od października Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki będzie na nim kształcić we współpracy z elitarnym patronem, jednostką wojskową komandosów z Dublińca, a nowy kierunek ma połączyć inżynierię materiałową z jej praktycznymi zastosowaniami, specjalnymi zastosowaniami, bo z zastosowaniami obronnymi i strategicznymi. A dzięki współpracy z komandosami oraz Stowarzyszeniem Terytorialni studenci Politechniki zdobędą nie tylko inżynierskie kompetencje, ale też umiejętności posługiwania się współczesną bronią strzelecką, planowania działań taktycznych, samoobrony i walki kontaktowej, a także ratownictwa taktycznego, a nawet nurkowania. Jednym słowem, brzmi to na pewno bardzo, ale to bardzo ciekawie. Tym bardziej, że specjalną zgodę na patronat jednostki wojskowej komandosów nad nowymi studiami wydało Ministerstwo Obrony Narodowej, co również świadczy o docenieniu wkładu Politechniki Krakowskiej w tym kierunku.

No właśnie, a jeżeli chodzi o docenianie, to chciałbym podkreślić, że zostały wręczone, a w zasadzie przyznane nagrody rektorskie dla studentów za aktywność, otwartość, zaangażowanie. Można powiedzieć, że dla tych ludzi studiujących na różnych kierunkach i wydziałach, którzy podążają no, własnymi drogami naukowymi, ale łączy je Politechnika Krakowska oraz chęć do tego akademickiego, studenckiego działania. Właśnie tym ludziom rektor Politechniki Krakowskiej przyznał nagrodę za szczególne osiągnięcia organizacyjne studentów i doktorantów. Wyróżnienie honoruje osoby, które poprzez swoją aktywność, zaangażowanie i podejmowanie inicjatywy wniosły istotny wkład w rozwój społeczności akademickiej Politechniki, ale też wchodzą poza mury uczelni i mają wpływ na jej otoczenie. W tej edycji przyznano dwie nagrody indywidualne i cztery zespołowe. No, dość powiedzieć, że jednym z laureatów był znany również z anteny Radia Nowinki Piotr Wojtaszczyk. Oczywiście Piotrkowi i nie tylko jemu gratulujemy oczywiście zarówno zaangażowania, jak i oczywiście uzyskanej nagrody.

Okazuje się, że wiele inicjatyw przebiega czasami w sposób bardzo niezauważalny, a to oznacza również, że czasami można tego nie zauważyć. Natomiast na pewno zauważyć będzie można zmiany, które pojawią się w Parku Decjusza. A właśnie Zespół Politechniki Krakowskiej przedstawił koncepcję rewitalizacji tego parku. I właśnie w Willi Decjusza odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone wstępnej koncepcji rewitalizacji Parku Decjusza przygotowanej przez nasz zespół. Projekt zakłada zachowanie historycznego charakteru parku przy jednoczesnej poprawie jego funkcjonalności, m.in. poprzez modernizację alejek, uporządkowanie zieleni, lepszą retencję wód oraz nowe udogodnienie dla odwiedzających. A ważnym elementem koncepcji jest także przywrócenie reprezentacyjnego otoczenia Willi Decjusza i lepsze powiązanie jej z parkiem. Podczas spotkania mieszkańcy zgłosili propozycje dotyczące dostępności, infrastruktury, parkingów oraz ochrony przyrody i kameralnego charakteru tego miejsca. Właśnie te zebrane opinie zostaną wykorzystane przy opracowaniu ostatecznego projektu, a pierwszym planowanym etapem prac ma być remont alejek realizowany w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Zresztą Park Decjusza to nie jedyna forma aktywności Wydziału Architektury, bo okazuje się, że właśnie Wydział Architektury ma współpracować z miastem Wolbrom, a w zasadzie miastem i gminą Wolbrom, ponieważ zostało zawarte porozumienie o współpracy między tymi jednostkami. Umowę sygnowali burmistrz Radosław Kuś oraz dziekan Wydziału Architektury, profesor doktor habilitowana inżynier architekt Magdalena Koźń-Woźniak. W obecności przedstawicieli zespołu architektury usługowej A2, doktora inżyniera architekta Bartosza Dendury oraz doktora inżyniera architekta Marty Łukasik. Przedmiotem współpracy jest realizacja projektów studenckich dotyczących koncepcji architektonicznej budynku biblioteki w Wolbromiu, a także opracowane prace stanowić mają materiał analityczny inspiracyjny dla przyszłych działań inwestycyjnych gminy, uwzględniając współczesne standardy projektowania przestrzeni publicznych oraz potrzeby lokalnej społeczności. Co zwłaszcza powinno być dużym wyznacznikiem i krokiem naprzód.

No i taka kwestia informacyjna, należałoby powiedzieć, bo okazuje się, że zgodnie z informacją, która została przekazana przez Polską Agencję Prasową, właśnie dzisiaj kończą się społeczne konsultacje projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które mają dotyczyć ewaluacji, czyli pojawiają się tam nowe zasady przyszłej ewaluacji nauki, która wprowadzona będzie w 2031 roku. A na czym polegać będą zmiany? Największa zmiana dotyczy tego, że w ewaluacji wprowadzone, a w zasadzie wprowadzają, zostają wprowadzone dwa filary. Pierwszy filar dotyczy zmodyfikowanej ewaluacji jakości działalności naukowej, a drugi oceny potencjału podmiotów w zakresie nauki i kształcenia związanego z tworzeniem dobrego miejsca pracy dla naukowców, dbania o widoczność nauki poprzez jej popularyzację, właściwy transfer nauki do działalności dydaktycznej oraz strategiczne patrzenie instytucji na swój rozwój naukowy. Każdy oceniany podmiot systemu nauki i szkolnictwa wyższego będzie mógł otrzymać w ewaluacji tak jak do tej pory kategorię A, A+, B, B+, lub C w pierwszym filarze, a w drugim ocenę wyróżniającą pozytywną lub negatywną. A żeby skorzystać z uprawnień wynikających z kategorii A, A+ i B, czyli na przykład prowadzenia szkoły doktorskiej czy nadawania stopni naukowych, instytucja naukowa będzie musiała mieć w drugim filarze ocenę wyróżniającą albo pozytywną. Do udziału w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza wymagana będzie od uczelni wyłącznie ocena wyróżniająca. W rozmowie, której tutaj się powołują, mówiono także o tym, czy co zmieni się w zasadach liczenia liczby N i dlaczego ma ona spaść o 44%, czy w nowej ewaluacji znikną sloty i kary, a także dlaczego uczelnie nie będą już musiały produkować publikacji na potrzeby ewaluacji. Jak będzie działał nowy dwufilarowy system oceny jednostek naukowych, tego oczywiście jeszcze nie wiemy, bo w końcu dzisiaj właśnie upływają konsultacje społeczne. Natomiast już w tej chwili należałoby przygotować się właśnie pod tym kątem.

I to wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy program. A skoro tak, no to chciałbym się z Wami serdecznie pożegnać. Dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj wieczorem zapraszam na Nowinek 100 o godzinie 20. Natomiast jutro tradycyjnie poranek o godzinie 9, a wieczorem Worek Buszu, na który zaproszą Was Piotrek i Kuba. A dzisiaj do usłyszenia.

byleby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 13 dzień lipca i 194 dzień 2026 roku. Jeżeli obawiacie się, że 13, to przypominam, nie piątek, tylko poniedziałek, w związku z tym na spokojnie. A dzisiaj imieniny obchodzą Małgorzata i Sara, ale także Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel czy Joel, jak to woli, Radomiła, Ezdrasz i Świera. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj, moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla. Niektórzy mają z tego styl życia, a my możemy posłuchać dobrej muzyki. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, organizacyjne, czy jakkolwiek by to nie nazywać, to podpowiem wam, moi drodzy, że jutro w Hyde Parku na Kamiennej 12 Eric Johnson i Texaphonic koncertować będzie, w związku z tym możecie już do tego się mocno przygotować, a przede wszystkim popodrygiwać. No, rock and roll co prawda jest dzisiaj świętowany, ale jutro będzie świętowany na żywo, oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że będzie doskonałą propozycją obejrzenie filmu Zaproszenie. Film, uwaga, uwaga, w reżyserii Olivia Wilde, którą no, kojarzymy z House'a chyba najbardziej. Ona tym razem postanowiła sobie zafundować bardzo sympatyczny filmik obyczajowy w pewnym stopniu. Mamy tutaj małżeństwo z pewnym stażem i bagażami, mamy sąsiadów, jedni drugich zapraszają na imprezę, w zasadzie kolację, no i tutaj zaczynają się naprawdę, naprawdę, naprawdę niesamowite rzeczy dziać. No dość powiedzieć, że na pewno możecie liczyć tutaj na wiele, wiele, wiele, wiele no powiedzmy zwrotów akcji przede wszystkim, a poza tym doskonała obsada, bo to kameralny film. Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton i oczywiście Olivia Wilde, która nie tylko reżyseruje ten film. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 17.20 i 20.30, oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająco rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej i potrwa tak nieodwołalnie do 17 września. Oczywiście w międzyczasie miejsc ubywa. Natomiast mam dla was propozycję, aby odwiedzić stronę główną naszej uczelni. Tam jest kalkulator, którym możecie obliczyć orientacyjny wynik rekrutacyjny, czyli podliczyć sobie punkty, no i ocenić możliwości, czy ewentualnie porównać z możliwymi kierunkami do przejścia. Jakby co do czego, to kierunkowskaz, czyli taki test umożliwiający wam szybkie przeanalizowanie predyspozycji, czy właściwie kierunku, który byłby wam odpowiedni, jeżeli sami nie możecie podjąć tej decyzji. Zapraszamy oczywiście zarówno do studiowania, jak i odwiedzenia strony głównej Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę, a nawet dłużej. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że można. A właśnie, nie dodałem jeszcze jednej sprawy. Jak już wejdziecie na stronę, klikacie przycisk włącz radio, no i wtedy wszystko jest głośnie, wyraźnie. A teraz dochodząc dalej, no to podpowiem, że jutro poranek tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zapraszają nas na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast dzisiaj wieczorem o 20 Nowinex, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 13 dzień lipca i 194 dzień 2026 roku. Jeżeli obawiacie się, że 13, to przypominam nie piątek, tylko poniedziałek, w związku z tym na spokojnie. A dzisiaj imieniny obchodzą Małgorzata i Sara, ale także Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel czy Joel, jak to woli, Radomiła, Ezdrasz i Świera. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A dzisiaj, moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla. Niektórzy mają z tego styl życia, a my możemy posłuchać dobrej muzyki. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, organizacyjne, czy jakkolwiek by to nie nazywać, to podpowiem wam, moi drodzy, że jutro w Hyde Parku na Kamiennej 12 Eric Johnson i Texaphonic koncertować będzie, w związku z tym możecie już do tego się mocno przygotować, a przede wszystkim popodrygiwać. No, rock and roll co prawda jest dzisiaj świętowany, ale jutro będzie świętowany na żywo, oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że będzie doskonałą propozycją obejrzenie filmu Zaproszenie. Film, uwaga, uwaga, w reżyserii Olivia Wilde, którą no, kojarzymy z House'a chyba najbardziej. Ona tym razem postanowiła sobie zafundować bardzo sympatyczny filmik obyczajowy w pewnym stopniu. Mamy tutaj małżeństwo z pewnym stażem i bagażami, mamy sąsiadów, jedni drugich zapraszają na imprezę, w zasadzie kolację, no i tutaj zaczynają się naprawdę, naprawdę, naprawdę niesamowite rzeczy dziać. No dość powiedzieć, że na pewno możecie liczyć tutaj na wiele, wiele, wiele, wiele no powiedzmy zwrotów akcji przede wszystkim, a poza tym doskonała obsada, bo to kameralny film. Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton i oczywiście Olivia Wilde, która nie tylko reżyseruje ten film. A film możecie obejrzeć dzisiaj o 17.20 i 20.30, oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa nieustająco rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej i potrwa tak nieodwołalnie do 17 września. Oczywiście w międzyczasie miejsc ubywa. Natomiast mam dla was propozycję, aby odwiedzić stronę główną naszej uczelni. Tam jest kalkulator, którym możecie obliczyć orientacyjny wynik rekrutacyjny, czyli podliczyć sobie punkty, no i ocenić możliwości, czy ewentualnie porównać z możliwymi kierunkami do przejścia. Jakby co do czego, to kierunkowskaz, czyli taki test umożliwiający wam szybkie przeanalizowanie predyspozycji, czy właściwie kierunku, który byłby wam odpowiedni, jeżeli sami nie możecie podjąć tej decyzji. Zapraszamy oczywiście zarówno do studiowania, jak i odwiedzenia strony głównej Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę, a nawet dłużej. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że można. A właśnie, nie dodałem jeszcze jednej sprawy. Jak już wejdziecie na stronę, klikacie przycisk włącz radio, no i wtedy wszystko jest głośnie, wyraźnie. A teraz dochodząc dalej, no to podpowiem, że jutro poranek tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zapraszają nas na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast dzisiaj wieczorem o 20:00 Nowinex, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

dobry, witam Was serdecznie na kolejnym poranku w Nowinkach. Poranku informacyjnym należałoby dodać. A że wakacje, to cóż, każdy zapewne widzi, ja tylko przypominam, że jakby co do czego, to istnieje możliwość zagospodarowania czasu dla naszych młodych osób, ponieważ zawsze jest możliwość znalezienia półkolonii lub innej formy rozrywki dla dzieci, które no, w okresie wakacyjnym podobno czasami się nudzą. A skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić do wysłuchania dzisiejszego programu, a zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Mówiąc o informacjach, oczywiście nie można zapomnieć o tym, że trwa cały czas rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej, na którą przygotowano kilkadziesiąt kierunków studiów i kilka tysięcy miejsc. W związku z tym jest o czym oczywiście mówić i chwalić się również. Natomiast dla tych, którzy są mniej zdecydowani, to chciałbym przypomnieć, że na stronie głównej naszej uczelni funkcjonuje kalkulator, który pozwala orientacyjnie obliczyć wyniki rekrutacyjne, co oczywiście pozwala w jakimś stopniu wybierać kierunek, który będzie nas interesował, a równocześnie umożliwiał zakwalifikowanie się. A dla tych, którzy nie do końca wiedzą, czego chcieliby się uczyć, w jakim kierunku studiować, istnieje również podstrona kierunkowska, która oferuje pewnego rodzaju test, który w jakimś stopniu pozwoli wybrać najbardziej dopasowany do predyspozycji zainteresowań kierunek studiów. Oczywiście zachęcam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, ale również do tego, aby, no powiedzmy, poszerzać swoją wiedzę. Tak przy okazji podpowiem, że ruszyła rekrutacja na 50. edycję studiów pod

darmowych konserwacji zabytków i architektury i urbanistyki. Dodam jeszcze, że cały kierunek wystartował w 1973 roku, w związku z tym jest chyba jednym z najdłużej działających kierunków studiów podyplomowych na naszej uczelni. Oczywiście zachęcamy zarówno do tych studiów podyplomowych, jak i innych.

W zeszłym tygodniu wspominałem wam o tym, że odbyły się regaty o puchar jego magnificencji rektora Politechniki Krakowskiej. 48 regaty, to też należałoby podkreślić, a równocześnie 16 memoriał imienia Zbigniewa Kuci. Tak jak sugerowałem poprzednim razem, było wietrznie, co stawiało oczywiście duże wymagania przed załogami. No i oczywiście powodowało, że ten wiatr był bardziej żeglarski niż rekreacyjny. Doprowadziło to oczywiście również do, powiedzmy, dosyć widowiskowych momentów, aczkolwiek i mocnych emocji, bo jedna z załóg zaliczyła przewrotkę, co oczywiście w tych warunkach nie było na pewno najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Ale przechodząc do wyników, podpowiem, że zwycięzcą 16 memoriału imienia Zbigniewa Kuci, jak i również klasy Omega Standard zostali Piotr Jakub Midor. Natomiast jeżeli chodzi o jachty kabinowe do 6,5 metra, pierwsze miejsce Piotr Lamers, Wojciech Magiera z klubu żeglarskiego Halny. Natomiast jachty kabinowe powyżej 6,5 metra Andrzej Kastelik, Piotr Figacz i Jerzy Figacz. Natomiast w klasie Open zwyciężyli Michał i Jan Gocki. Oczywiście wszystkim uczestnikom gratulujemy, a dodam jeszcze, że władze uczelni reprezentował koordynator jednostek pozawydziałowych Politechniki Krakowskiej dr Otmar Wogt, a także brał w tym udział, aczkolwiek nie z Politechniki, burmistrz miasta Żywca, czyli Antoni Szlagiera.

A jeżeli chodzi o informacje bardziej przyziemne, no chociaż też oczywiście perspektywiczne, to muszę powiedzieć, że Politechnika Krakowska złożyła swoją aplikację do drugiego konkursu programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. A celem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej oraz będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Wniosek Politechniki zostanie oceniony przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów, a we wrześniu odbędzie się spotkanie przedstawicieli uczelni z ekspertami organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas właśnie tego spotkania przedstawiciele Politechniki Krakowskiej zaprezentują wniosek oraz mówią jego założenia z ekspertami, a wyniki konkursu mają być znane jeszcze w tym roku. Udział w konkursie stanowi ważny etap w rozwoju uczelni i potwierdza oczywiście zarówno jej ambicje związane ze wzmacnianiem jakości badań, umiędzynarodowieniem, rozwojem kadry naukowej, ale także zwiększeniem rozpoznawalności Politechniki Krakowskiej w kraju i za granicą.

A jeżeli chodzi o rozpoznawalność uczelni, zwłaszcza tej zagranicznej, to przypominam, że delegacja Politechniki Krakowskiej przebywała w Chinach, gdzie odbywała się wręczenie dyplomów wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Krakowskiej i jednej z największych chińskich uczelni. No i właśnie tam absolwentom Międzynarodowej Szkoły Inżynierii Politechniki Krakowskiej i Tianjin Uniwersytety można było zwiedzić, a w zasadzie nasi przedstawiciele zwiedzili laboratoria należące do jednej z 20 najlepszych uczelni w Chinach. Zresztą podsumowując tę wizytę, rektor Politechniki Krakowskiej, pan profesor Szarata, powiedział, że Chiny podchodzą troszeczkę inaczej chyba niż nasze władze, ponieważ w trakcie zwiedzania laboratorium, gdzie na pewno niesamowite wrażenie, przynajmniej jeżeli chodzi o laboratorium budowlane, sprawiały te pełnoskalowe konstrukcje, które umożliwiały badanie elementów budowlanych, a także te bardzo przestrzenne, bo sześcioosiowe systemy obciążające, które mogły symulować praktycznie każde zjawisko występujące w trakcie budów. Natomiast uwagę jego zwrócił, jak sam przyznał, to, że kierownik laboratorium wspomniał w rozmowie, że w Chinach rząd dostrzegł zbliżające się spowolnienie gospodarcze i w całym państwie przeznaczone znaczne środki na odnowienie i rozwój laboratoriów badawczych. To samo w sobie jest oczywiście bardzo specyficzne, bo jak na razie u nas pomimo spowolnienia czy ewentualnie takich symptomów, jednak na naukę łoży się relatywnie mało. Czego zresztą przykładem był protest środowiska uczelnianego jakiś czas temu. Swoją drogą dodać należy, że delegacja Politechniki odwiedziła też Narodowe Centrum Symulacji Inżynierii Trzęsień Ziemi na Uniwersytecie w Tianjin, które dysponuje największym na świecie stołem sejsmicznym oraz jednym na świecie zespołem ruchomych stołów sejsmicznych. Jednym z tematów spotkania była współpraca badawcza z Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej, co oczywiście bardzo dobrze wróży na przyszłość naszych badań.

A skoro już mowa o perspektywach badań, no to okazuje się, że materiały i technologie dla obronności to nowy kierunek studiów Politechniki Krakowskiej. Od października Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki będzie na nim kształcić we współpracy z elitarnym patronem, jednostką wojskową komandosów z Dublińca, a nowy kierunek ma połączyć inżynierię materiałową z jej praktycznymi zastosowaniami, specjalnymi zastosowaniami, bo z zastosowaniami obronnymi i strategicznymi. A dzięki współpracy z komandosami oraz stowarzyszeniem terytorialni studenci Politechniki zdobędą nie tylko inżynierskie kompetencje, ale też umiejętności posługiwania się współczesną bronią strzelecką, planowania działań taktycznych, samoobrony i walki kontaktowej, a także ratownictwa taktycznego, a nawet nurkowania. Jednym słowem, brzmi to na pewno bardzo, ale to bardzo ciekawie. Tym bardziej, że specjalną zgodę na patronat jednostki wojskowej komandosów nad nowymi studiami wydało Ministerstwo Obrony Narodowej, co również świadczy o docenieniu wkładu Politechniki Krakowskiej w tym kierunku.

No właśnie, a jeżeli chodzi o docenianie, to chciałbym podkreślić, że zostały wręczone, a w zasadzie przyznane nagrody rektorskie dla studentów za aktywność, otwartość, zaangażowanie. Można powiedzieć, że dla tych ludzi studiujących na różnych kierunkach i wydziałach, którzy podążają no, własnymi drogami naukowymi, ale łączy je Politechnika Krakowska oraz chęć do tego akademickiego, studenckiego działania. Właśnie tym ludziom rektor Politechniki Krakowskiej przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia organizacyjne studentów i doktorantów. Wyróżnienie honoruje osoby, które poprzez swoją aktywność, zaangażowanie i podejmowanie inicjatywy wniosły istotny wkład w rozwój społeczności akademickiej Politechniki, ale też wchodzą poza mury uczelni i mają wpływ na jej otoczenie. W tej edycji przyznano 2 nagrody indywidualne i 4 zespołowe. No, dość powiedzieć, że jednym z laureatów był znany również z anteny Radia Nowinki Piotr Wojtaszczyk. Oczywiście Piotrkowi i nie tylko jemu gratulujemy oczywiście zarówno zaangażowania, jak i oczywiście uzyskanej nagrody.

Okazuje się, że wiele inicjatyw przebiega czasami w sposób bardzo niezauważalny, a to oznacza również, że czasami można tego nie zauważyć. Natomiast na pewno zauważyć będzie można zmiany, które pojawią się w Parku Decjusza. A właśnie Zespół Politechniki Krakowskiej przedstawił koncepcję rewitalizacji tego parku. I właśnie w Willi Decjusza odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone wstępnej koncepcji rewitalizacji Parku Decjusza przygotowanej przez nasz zespół. Projekt zakłada zachowanie historycznego charakteru parku przy jednoczesnej poprawie jego funkcjonalności, m.in. poprzez modernizację alejek, uporządkowanie zieleni, lepszą retencję wód oraz nowe udogodnienie dla odwiedzających. A ważnym elementem koncepcji jest także przywrócenie reprezentacyjnego otoczenia Willi Decjusza i lepsze powiązanie jej z parkiem. Podczas spotkania mieszkańcy zgłosili propozycje dotyczące dostępności, infrastruktury, parkingów oraz ochrony przyrody i kameralnego charakteru tego miejsca. Właśnie te zebrane opinie zostaną wykorzystane przy opracowaniu ostatecznego projektu, a pierwszym planowanym etapem prac ma być remont alejek realizowany w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Zresztą Park Decjusza to nie jedyna forma aktywności Wydziału Architektury, bo okazuje się, że właśnie Wydział Architektury ma współpracować z miastem Wolbrom, a w zasadzie miastem i gminą Wolbrom, ponieważ zostało zawarte porozumienie o współpracy między tymi jednostkami. Umowę sygnowali burmistrz Radosław Kuś oraz dziekan Wydziału Architektury, profesor doktor habilitowana inżynier architekt Magdalena Kozień-Woźniak, w obecności przedstawicieli zespołu architektury usługowej A2, doktora inżyniera architekta Bartosza Dendury oraz doktora inżyniera architekta Marty Łukasik. Przedmiotem współpracy jest realizacja projektów studenckich dotyczących koncepcji architektonicznej budynku biblioteki w Wolbromiu, a także opracowane prace stanowić mają materiał analityczny inspiracyjny dla przyszłych działań inwestycyjnych gminy, uwzględniając współczesne standardy projektowania przestrzeni publicznych oraz potrzeby lokalnej społeczności, co zwłaszcza powinno być dużym wyznacznikiem i krokiem naprzód.

No i taka kwestia informacyjna, należałoby powiedzieć, bo okazuje się, że zgodnie z informacją, która została przekazana przez Polską Agencję Prasową, właśnie dzisiaj kończą się społeczne konsultacje projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które mają dotyczyć ewaluacji, czyli pojawiają się tam nowe zasady przyszłej ewaluacji nauki, która wprowadzona będzie w 2031 roku. A na czym polegać będą zmiany? Największa zmiana dotyczy tego, że w ewaluacji zostają wprowadzone dwa filary. Pierwszy filar dotyczy zmodyfikowanej ewaluacji jakości działalności naukowej, a drugi oceny potencjału podmiotów w zakresie nauki i kształcenia związanego z tworzeniem dobrego miejsca pracy dla naukowców, dbania o widoczność nauki poprzez jej popularyzację, właściwy transfer nauki do działalności dydaktycznej oraz strategiczne patrzenie instytucji na swój rozwój naukowy. Każdy oceniany podmiot systemu nauki i szkolnictwa wyższego będzie mógł otrzymać w ewaluacji tak jak do tej pory kategorię A, A+, B, B+, lub C w pierwszym filarze, a w drugim ocenę wyróżniającą pozytywną lub negatywną. A żeby skorzystać z uprawnień wynikających z kategorii A, A+ i B, czyli na przykład prowadzenia szkoły doktorskiej czy nadawania stopni naukowych, instytucja naukowa będzie musiała mieć w drugim filarze ocenę wyróżniającą albo pozytywną. Do udziału w konkursie inicjatywa doskonałości uczelnia badawcza wymagana będzie od uczelni wyłącznie ocena wyróżniająca. W rozmowie, której tutaj się powołują, mówiono także o tym, co zmieni się w zasadach liczenia liczby N i dlaczego ma ona spaść o 44%, czy w nowej ewaluacji znikną sloty i kary, a także dlaczego uczelnie nie będą już musiały produkować publikacji na potrzeby ewaluacji. Jak będzie działał nowy dwufilarowy system oceny jednostek naukowych, tego oczywiście jeszcze nie wiemy, bo w końcu dzisiaj właśnie upływają konsultacje społeczne. Natomiast już w tej chwili należałoby przygotować się właśnie pod tym kątem.

I to wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy program. A skoro tak, no to chciałbym się z Wami serdecznie pożegnać. Dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj wieczorem zapraszam na Nowinek 100 o godzinie 20. Natomiast jutro tradycyjnie poranek o godzinie 9, a wieczorem Worek Buszu, na który zaproszą Was Piotrek i Kuba. A dzisiaj do usłyszenia.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 13 dzień lipca i 194 dzień 2026 roku. Jednym słowem, wakacje i to na pewno w wielu miejscach naraz i nie tylko w tych wielu, ale i jeszcze więcej. A imieniny obchodzą dzisiaj Małgorzata i Sara, ale także Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel, Radomiła, Ezdrasz i Świera. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. No i dzisiaj, moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No to gramy! A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to zapraszam Was jutro do klubu Hyde Park na Kamiennej 12, a tam Eric Johnson razem z Texophonic koncertować będzie i będzie to pierwszy koncert w Polsce, a poza tym no, będzie jak najbardziej gitarowo, no bo w końcu Eric Johnson to wirtuoz gitary, w związku z tym posłuchać będzie można. A koncert jutro o godzinie 19.30 oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o kino, to proponuję Wam obejrzenie filmu Vaiana. Jest to aktorska wersja filmu animacji, która jakiś czas temu na naszych ekranach się pojawiła, a mowa tutaj o polinezyjskiej dziewczynie, która wyrusza z rodzinnej wyspy Matonui i udaje się w podróż, która ma uratować jej plemię. A że w tle pojawia się Dwayne Johnson, który odgrywa tutaj rolę bóstwa Polinezyjczyków, na pewno oczywiście może to zaintrygować. Oczywiście parę wstawek rysowanych jest, ale jest to film oczywiście jak najbardziej aktorski. A film do obejrzenia jutro o godzinie 16 i 18.45, do czego oczywiście serdecznie Was zapraszam. No i informacje bieżące. Chciałbym Was, a w zasadzie no nie tyle Was poinformować, co pochwalić się Wam, że zakończyła się pierwsza tura rekrutacji na Politechnikę Krakowską, to oczywiście ta najbardziej obłożona. No i są rekordy, moi drodzy, są jak najbardziej, bo chociażby na informatykę z cyberpsychologią nowy kierunek skądinąd startowało aż 7 osób na jedno miejsce, w związku z tym naprawdę zainteresowanie wielkie. Tradycyjnie duże zainteresowanie na architekturę, lądówkę, ale także automatykę i robotykę, tudzież transport i logistyka, no i oczywiście wiele innych kierunków. A tych kierunków na Politechnice jest 40 kilka przygotowanych w tym roku akademickim. W tym nadchodzącym roku akademickim. Dodam jeszcze, że ponad 4000 miejsc również. Co prawda część z nich już jest oczywiście zajęta, ale przypominam, że jakby co do czego, to rekrutacja trwa jeszcze cały czas. Kolejne tury rekrutacyjne będą miały miejsce w lipcu, bo 17, 23 i 28 lipca. Natomiast ostatnie, ostateczne wyniki pojawią się 14 i 18 września. Oczywiście liczba miejsc dostępnych jest znacznie mniejsza niż przed tą pierwszą turą, no bo część z nich już jest po prostu zajęta, ale nie zmienia to faktu, że jeszcze są wolne miejsca, na które możecie próbować się zgłaszać i próbować aplikować. Dodam, że jakby co do czego, to lista takowych miejsc znajduje się na stronie głównej Politechniki, a ściślej w portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, no jak również w systemie elektronicznej rejestracji, gdzie oczywiście te wyniki są podawane. Dodam jeszcze, co może być istotne, że dla osób, które no powiedzmy mają pewne wątpliwości, co i jak to może przebiegać, to oczywiście ten portal rekrutacyjny jest do Waszej dyspozycji. Natomiast na stronie głównej jest kalkulator, który umożliwia obliczenie orientacyjnych wyników rekrutacyjnych, czyli obliczenie swoich punktów i możliwości aplikacji na poszczególne kierunki, ale również jest tam druga aplikacja, czyli kierunkowskaz, to dla tych, którzy nie do końca jeszcze zdecydowali, co chcieliby studiować, w związku z tym mogą ewentualnie wrzucić swoje predyspozycje, a ta aplikacja podpowie Wam, co może być dla Was najbardziej interesujące, jeżeli chodzi o ofertę
Politechniki Krakowskiej, ofertę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej. Oczywiście generalnie zapraszam do studiowania na naszej uczelni, no i zapraszam, bo są jeszcze wolne miejsca na studia na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być jasne i wyraźne, a w każdym razie głośne. Skoro tak, no to jeszcze dorzucę od siebie, że można słuchać oczywiście na okrągło 7 dni w tygodniu, a jeżeli tak, to jeszcze programy autorskie. Jutro poranek tuż po godzinie 9, wieczorem tuż po godzinie 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba zaproszą Was na niezmierzone oceany muzyki. Natomiast dzisiaj, już za chwileczkę, zapraszam na nowinek, wakacyjny nowinek, który mam nadzieję w jakimś stopniu Was zabawi.

No tak, moi drodzy, ja was serdecznie witam w takim wakacyjnym rytmie jak najbardziej, no bo w końcu wakacje, no i nie ma dwóch zdań, moi drodzy, emocje również nas wielkie czekają, no bo nie wiem, czy świadomość macie, chociaż powinniście mieć, bo w końcu Mistrzostwa Świata jeszcze trwają, no i oczywiście jest to faza pucharowa. Dzisiaj Francja z Hiszpanią zadecyduje o tym, kto będzie grał o wielki finał Mistrzostw Świata, moi drodzy. Jutro to samo będzie między Anglią i Argentyną, natomiast finał 18 lipca. To tyle, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, w związku z tym można tutaj dyskutować i rozważać to i owo, chociaż kontrowersji jest sporo, no, zwłaszcza w przypadku Anglików, którzy no, powiedzmy z Norwegami wygrali, nawet nie do końca na słowo honoru, chociaż z drugiej strony przewagę wykorzystali, to też trzeba oczywiście podkreślać na każdym punkcie i każdym miejscu. Ale wracając jakby do rzeczy bardziej prozaicznych, w dzisiejszym Nowineksie wita was serdecznie Tomasz Kapuśniak, który go dla was poprowadzi. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa chyba nad wyraz istotna. Gramy, moi drodzy, gramy.

No a skoro tak, no to ruszamy tak troszeczkę z wakacyjnymi rytmami mimo wszystko, jakżeżby się tu nie ustawić, jeżeli chodzi o kwestię

sesje imprezowo-koncertowe, no bo w końcu tego się ponazbierało. Jeżeli chodzi o te krakowskie podwórze, chociaż nie tylko, to zapraszam na środę, na 20. Kultywator. Tam będzie na pewno trochę więcej o tych lokalnych wydarzeniach. Ja tylko chciałbym podpowiedzieć, że jakby co do czego, moi drodzy, to już jutro na PG Stadionie w Warszawie będzie Bad Bunny występował, który no, na finale futbolu amerykańskiego miał swój występ, no, który nomen omen za bardzo się nie spodobał prezydentowi. Znaczy nie naszemu, tylko tamtemu, amerykańskiemu oczywiście, co ma oczywiście pewne przełożenie w tym, że no powiedzmy prezentował troszeczkę inną linię odnośnie powiedzmy przenikania się tych kultur wewnątrzamerykańskich i ludów amerykańskich w obrębie kontynentu amerykańskiego, ściślej północnoamerykańskiego. To akurat a propos Bada Benego. Natomiast dla tych, którzy no, wolą, że tak powiem, bardziej no, oswojone dźwięki, to dwa dni później, czyli w czwartek, ale w Gdańsku, w Ergo Arenie, Lenny Kravitz będzie występował. Dość powiedzieć, że no, to jest muzyk, który potrafi powalić, że tak powiem, na kolana zarówno brzmieniami, mieszanką rocka, funky, soulu, bluesa, a przy okazji jeszcze innych, w dodatku mieszanka no, w proporcjach no takich, że chyba ciężko to podrobić, ale w każdym razie już czwartek będzie występował, także można do tego podejść. Jeżeli już rozpatrujemy to w tych kategoriach, to nie wiem, jakby to powiedzieć, bo również w tym tygodniu, w sumie w sobotę i w niedzielę na PG w Warszawie, czyli stadionie w Warszawie, System of the Down będzie występował. Dwa występy, także możecie się przygotować. Czy jeszcze ktoś tam będzie, prawdę mówiąc, nie sprawdziłem sobie, wybaczcie, ale prawdę mówiąc, sam podmiot główny, czyli System of the Down, na pewno nie wymaga, że tak powiem, dodatkowej promocji, dodatkowego zachęcania do udziału. Dosłownie parę dni później, już w przyszłym tygodniu, Marilyn Manson będzie występował w Łodzi dla odmiany, także naprawdę koncertowo się robi. No a jeżeli dorzucimy do tego, że już na przełomie lipca-sierpnia w sumie będą miały miejsce dwa równolegle festiwale, bo od 30 lipca do 1 sierpnia Poland Rock Festival na lotnisku Czaplinek Broczyno, czyli no powiedzmy Jurek Owsiak znowu na pewno nas zagoni, to jest w tym momencie po kłosie festiwalu przystanku Woodstock. A to już, no cóż, jest to akurat festiwal, który ma inne zasady, ale zabawa zawsze jest rewelacyjna. Artystów zresztą też będzie co niemiara, no w dodatku atmosfera, no to jeżeli ktoś nie był, no to powinien to zobaczyć. Drugi festiwal, który też na przełomie lipca-sierpnia się pojawi, tym razem w Jastarni, to jest Salt Wave. No troszeczkę, że tak powiem, inna formuła, bo będzie to takie troszeczkę pomieszanie elektroniki, alternatywy i rapu, ale dosyć dobrze. Dodam jeszcze, że to lotnisko w Jastarni mnie zaintrygowało, bo prawdę mówiąc byłem w Jastarni w zeszłe wakacje dłuższy czas, ale do lotniska nie dotarłem, chyba że byłem na nim, nawet nie mając tej świadomości, ale do Jastarni zachęcam bardzo sympatycznie. Jest kilka barów, w których możecie niedrogo i sympatycznie zjeść, w dodatku smacznie przede wszystkim. A że niedrogo, to już chyba też zdążyłem napomknąć. Rzeczy, które mi się w Jastarni podobały, o właśnie, szprotki z głębokiego oleju z frytkami, moi drodzy. O, to jest akurat kwintesencja morza. Ser akurat nie był kwintesencją morza, ale też doskonale smakował. Wracając jeszcze do Salt Wave, pojawi się tam Crystal Fighters, Granson, Salvatore, Ganacci, Vito Bambino, Jan Rapowanie, Soku, Kukon, Zalia i Liwka. Jednym słowem będzie się oczywiście bardzo, ale to bardzo dużo działo.
Dobra, ja tyle, jeżeli chodzi o festiwale. Oczywiście wszystkich nie wymieniłem, bo nie ma na to najmniejszej szansy, jeżeli chodzi o propozycje. To jest akurat zestawienie takie wakacyjne, które ma przede wszystkim wam w jakiś sposób, no powiedzmy, umożliwić formę występów. No, Robbie Williams co prawda nie będzie występował na dniach, przynajmniej jeżeli chodzi o festiwale, ale nie zmienia to faktu, że jego akurat zawsze miło się posłucha.

Robbie Williams, co prawda z reguły pamiętamy go, no powiedzmy, w bardziej dynamicznych wykonaniach, no ale nie zmienia to faktu, że jest jak jest, a brzmi doskonale, przepraszam bardzo, w nosku zakręciło i sobie musiałem kichnąć. Mikrofon troszeczkę to źle znosi. A skoro tak, moi drodzy, no to przechodzimy do serwisów czystoletnich. Jeżeli mieliście obawy, że udając się nad polskie morze, a w zasadzie lasy po drodze do polskiego morza, zostaniecie napadnięci i ograbieni przez pumę, to o ile nie pojawi się następna, już jest nieaktualne, moi drodzy, bo parę dni temu okazało się, że jeden z myśliwych, który w lasach niedaleko Białego Boru polował, nagle zauważył, uwaga, uwaga, zwierzątko, które no, nie było rysiem, było trochę większe, nie było również żbikiem, no bo jak wiadomo, żbik znacznie mniejszy jest, a w dodatku te niewielkie populacje kotów tego rodzaju to są na południu, głównie gdzieś tam w rejonie Babiej Góry, znaczy niedaleko nas w sumie, no i w Bieszczadach zdaje się jeszcze też jakieś tam siedliska są, no ale to jakby wtórna sprawa. A tu pojawił się duży kotek, który, no co więcej, wrócił po jakimś czasie pod ambonę, dopiero po strzale ostrzegawczym wyniósł się w siną dal, czyli jakby trochę oswojony. No okazało się, że po ocenie sytuacji, bo myśliwy poza tym, że strzelał ostrzegawczo, to również zdążył zrobić zdjęcia i nagrał kotka. No okazało się, że była to puma, moi drodzy, no i to było parę dni temu. Wyłożono troszeczkę nęceń, ściągnięto specjalistyczną firmę, która gdzieś tam ze Szczecina aż przyjechała, no to miała akurat, o, nowa droga S6 gotowa, także jechało im się sympatycznie, no i jedenastką też musieli jechać. Dobra, ale to już oczywiście dla Globetrotterów informacja była. No i właśnie oni się zajęli, wyciągnęli, znaczy wywabili pumę akurat na otwartą przestrzeń, a tam później zaaplikowali jej środek nasenny, jak się domyślam, poprzez jakąś formę sprzętu pneumatycznego, żeby nie powiedzieć broni pneumatycznej. No w każdym razie na pewno udało im się uśmić i przekazać. Gdzie trafi puma? No jeszcze nie wiadomo. Skąd się wzięła? To chyba też jeszcze nie wiadomo, chociaż kto wie, może akurat tą kwestię należy jej postanowiono wyjaśnić trochę po cichu. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to akurat na pewno pewna forma ciekawostki. Co więcej, moi drodzy, w zeszłym roku były jakieś przebąkiwania, że podobno też sporych rozmiarów kiciuś przewijał się na południu gdzieś w Opolszczyźnie, albo nie tylko. No, co prawda tam akurat to powiązywano z hodowlami w Czechach, które takich kotów tam ewentualnie hodowały i stamtąd mógł ewentualnie się wymsknąć na dłuższą wycieczkę, no ale to nie z...

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: kropki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: cichych, pijany, szukam obiektywu.
1: A mogłem leżeć w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie.